eye ŋku ve le asi o, ɖeka kpe le dɔ wɔm, medo gbe ɖa, aƒetɔ ne na ŋku velia ne kpɔ nu nyui le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye to ve le asi o, ɖeka koe le nu sem nyui, evelia mele nu sem o, medo gbe ɖa, aƒetɔ ne yɔ dɔ to ve mawo katã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye ayiku ame ve le asi o, eye le dɔme ɖeka kpe le dɔ wɔm nyi ɖe aƒetɔ ne kase wo ŋutilã vewo katã wo katã ne wɔ dɔ nyui le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ me do gbe ɖa bena gbɔgbɔ vɔ be nusẽ, gbɔgbɔ vɔ be tete ɖe anyi si ne le funyafunya wɔ ame aɖe fifia, tɔ asiwo fifia, blebo sam ƒe dɔwɔwɔ fifia, eye dzesi kple nukunu ne dza amewo katã yome bena gbɔgbɔ vɔwo wonye dogo eye maganɔ woƒe agbewo me azɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Woƒe dɔwɔɖuwo, woƒe asimdɔwo yrawo aƒetɔ. Manye ame si anɔ asim kpɔm na amewo bena woava na ye, medo gbe ɖa na agbɔsɔsɔ ne o le wo agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Sewu nu siwo mi bia, sewu nu siwo mi buna, sewu gã na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖo kpe wo nukunu dɔ le agbe sia agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nɔvi ŋutsu, nɔvi nyɔnu, ɖekakpuiwo, ɖetugbuiwo, kɔ asi mo ɖe dzi. Aƒetɔ ne sia mi ne wo alɔmɔ. Nu sia nu si ke le kasie ŋtsia ne he tɔtrɔ va. Nu sia nu si le kasie ŋtsia ne nyi yayra. Aƒetɔ ne sia mi ne wo nu. Esi ke le yra amewo, amewo la nyi yayratɔ. Eye aƒetɔ ne sia mi ne wo amenyenya katã. Ye lanu sia lanu si wotu ɖe ŋuti wa madze dzi o. Fiƒo de ɖeke, evɔ aɖeke ma gogo o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Wo nuku ye la tsɔ akpɔ ale si mawo la ɖo teƒe na amegbleku. Eye akpe ne nɔ anyi dze ɖe wo axadzi, akpewo le wo nuɖusi me, ma gogo o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Agbedzidzi, agbedzidzi, agbedzidzi gãwo. Aƒetɔ la ɖi ƒo na wo, la nye yayra ne wo ƒomeawo, la nye yayra ne wo dukɔa, la nye yayra ne ame sia ame si ƒo xlã wo. Eye aƒetɔ be dzidzɔ la nye wo nusẽ le wo agbe ŋkekewo katã me. Akpe aƒetɔ be le ɖo enu na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le.

Amen. Ame siwo kpɔ ɖeɖeŋdea, minɔ te lo. Ame yiwo trɔ dzi ma, miado go. Miado go le miana mi nuɖuɖu ge ma, migadzo. Ŋdea ye le kpɔ ɖeɖe le trɔ dzi ma. Tsoku ɖe agbe be takpekpea va se ɖevi fia. Nuɖuɖu nuɖuɖu be tuka ɖa meli kura o. Miaba takpekpe wotrɔ ma, fofo mi da kpe nɔ. Le ɖe fia mi. Bena no sẽ le wo ʋu la me. Ŋdea le ɖe fia. Bena miabe xɔse be ɖeɖe fia. Ye nye Yesu ɖeka ye nye mɔa. Ŋde fifia osɔfo mame kple mi tso mawunyaya me. Be mɔxem ɖe sia ɖe nu sia nu si lé mi ɖe to viviti ɖe sia ɖe dogo le miaƒe agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le te takpekpe ƒe gã ya le afi sia afi le Amerika le Togo Ghana Gabon wo wɔ ŋde ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawunyaya maku le miaƒe dziwo me. Na be mianɔ te ɖe nyaya dzi miaxɔ nyaya dzi se akɔkɔ mi ɖe wotri adre wotri nyia wotri asiekelia yi ɖe wivelia me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kpɔ miabe ɔsɔfoa ta na woakpɔ nusẽ. Ne lãmesẽ wòakpe ɖe mia ŋuti akplɔ mia yi dziƒoto wo ŋusẽ me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mida kpe nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Megaŋlɔ be gane kple afã wotrɔ ya. Miava takpekpea me gane kple afã wotrɔ ya. Megaŋlɔ bolo. Mawu ne yra mi.

Wodo gbe ɖa yi teƒea ƒuƒu. Woyɔ aƒetɔ be ŋkɔ yi teƒea ƒuƒu. Woƒe mɔxenuwo do go. Nu siwo katã si futɔwo tsɔ ɖo ŋkume na woawo ɖi ɖa. Nenema yi le adogbedame, dogbeɖa etoma ase wo gbedodo ɖa. Eye tomawo ƒe nusemea la do go teƒea ʋuʋu. Eye dzideƒo gã me bena woaɖe mawo ƒe nya fia. Nu sia nu le wò agbe me si gbɔdzɔ si na be le nye gbɔdzɔgbɔdzɔtɔ eye nuse mele me oa. Nu sia nu le mo si ke ne le nukpe he vavam si ke eye dzideƒo mele mo bena aƒo nu tsotso zã ya me nye zã. Zã ya me nye zã ma. Woyɔ fu kple dzideƒo be woanɔ agbe na aƒetɔ, woanɔ agbe na Kristo. Woaɖe enya fia bena yewo nye Kristo yomedzela. Ayi afi sia afi le aƒetɔ be ŋkɔ me. Zã ya me le ayɔ aƒetɔ be ŋkɔ. Zã ya me nye wo zã. Zã ya me nye wo zã. Madzo teƒe sia abe ale si le ve ene. Aƒetɔ le teƒe sia ne le ayɔ aƒetɔ be ŋkɔ. Yɔ aƒetɔ be ŋkɔ.

Miamawo naɖeke masesẽ o la, naɖeke mese mekpɔe akpa na miamawo. Ɖe naɖe kpe le wò agbeme akpa, mawo mate ma wɔ. Wo nu gbenɔnɔ, wo dikeke wo kpɔ nusese wò mawoa, le va teƒe nyuitɔ gbea. Kristo le teƒe sia, mawo ƒe gbɔgbɔ le fia, fofoa ŋutɔ le teƒe sia, eye wo mato nu ava yio. Yɔ aƒetɔ be ŋkɔ, eye na kpɔ aƒetɔ be ŋkume le gbedodo ɖa me, kple na aƒetɔ be mɔva, ena wo nusẽ ne wɔdɔ le nye agbeme mɔva, bena na klɔ ŋuti nye la wɔm ame yeye mɔva, bena na trɔ tum ɖo le megbe dede ɖe sia ɖe me mɔva. Bena na trɔ wɔm yeye na trɔ tum na wɔm ame si ke le dzi be manye mɔva. Bena aƒetɔ nu sia nu si ke ne hem ɖe megbe eye ka ɖe sia ɖe babla ketɔ be babla ɖe sia ɖe le nye agbe ŋuti. Aƒetɔ zayame gble dome ke nume na yɔ aƒetɔ be ŋkɔ.

Enyala anyi eyi enu eve agedzeme mɔxem ɖe sia ɖe le wò agbeme. Ne siwo katã ketɔ se ɖe wo mɔnu be yeaxe mɔ na wo ŋkɔgbe yi. Aƒetɔ la ɖe ɖa egbea ƒom na aƒetɔ edzi nye ya. Nye dzi dra ɖo. Nye agbe nye sia metsɔ nye agbe na metsɔ meʋu nu sia nu na aƒetɔ metsɔ nuwo katã da asi me na kpɔmɔ le nye agbeme. Nye medzi be madzo teƒe sia abe ale si meva yina. Meva be ma ava do go. Meva bena ma akpɔ. Meva bena na awɔ dɔ le nye agbeme ƒom na aƒetɔ.

Aƒetɔ le teƒe sia dzra ɖo nɔ kple dzesi kple nukunu ɖe lala kpɔ ye na la ayɔ aƒetɔ ƒe ŋkɔ. Aƒetɔ si wonya va gbɔ nye gbea, mɔ dzi be makpɔ dzesi kple nukunu le nye agbe me. Dzesi kple nukunu la nye ame si ke aɖi ɖase. Mɔ dzi be maɖi ɖase aƒetɔ. Ɖeɖe kpɔkpɔ be ɖase ɖiɖi dɔyɔyɔ katutu nye agbe ƒe tɔtrɔ mele fi ya zãya me ƒom na aƒetɔ la yɔ aƒetɔ be ŋkɔ. Enyi mawu matrɔ matrɔ si ke la trɔ wo nɔnɔme wo agbenɔnɔ emae le va dogo trɔ ya ame si ke naɖeke mesese nɛ o. Kpodo nu mele yiƒe ŋkɔ o. Mawu magbɔ le va mega yi aƒome abe ale si le va nɔ eyi si la yɔ aƒetɔ be ŋkɔe nye sia. Aƒetɔ ne dziwo kpɔ zã ya me. Le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Miado gbe ɖa na aƒetɔ elabena dzidzɔ le dziƒo ne nuvɔla ɖeka trɔ dzime eye wova fiaɖuƒea me miado gbe ɖa zã ya me. Eye ame gbogbo la gã dze fiaɖuƒea me. Aƒetɔ dzi nuvɔwɔlawo be woagã dze fiaɖuƒea me la ke nu me fifia. Aƒetɔ na mi luvɔ le agbɔsɔsɔ me agã fiaɖuƒea me. Nuvɔla ɖe sia ɖe fia agã dze fiaɖuƒea me.

Wakafa kpɔtɔ. Emena mɔdi ode. Migblɔ eme nyui ɖe na mase la. Mia dzi ha fifia. Mia dzi ha. Ɖe le Yesu gbɔa. Ɖe le Yesu gbɔ ne kɔklɔa. Ɖe woklɔ lãlevia be ʋua mea. Ɖe le leka ɖe yiƒe amenuveve ɣeyiɣi sia mea. Ɖe woklɔ lãlevi be ʋua mea. Ɖe le le zɔ le aƒetɔ ƒe mɔa dzia. Woklɔ lãlevi be ʋua mea. Ɖe le le yiƒe avɔsasa tea. Woklɔ lãlevi be ʋua mea. Ne nugbetɔ srɔ̃ɖa la va la, ɖe wo aklã la anɔ keklẽm tsitsi le alẽvi be ʋua mea. Ɖe lãnɔ dadra ɖo. Ɖe woaklɔ lãlevi be ʋua mea. Eye na woaklɔ lãlevi be ʋua mea. Ne luʋɔ siwo na woaklɔ lãlevi be ʋua mea. Ɖe woklɔ wa? Lãlevi be ʋua mea. Le luʋɔ kɔklɔ be ʋu la mea. Ɖe wo awo le keklẽ ma. Eye ɖe woklɔ lãlevi be ʋua mea.

0: meyira aƒetɔ be ŋkɔ bena le sida le bosam be fiɔɖuƒea me le vamawo gbagbe la be fiɔɖuƒea me le dase fotɔ la ƒe akpa dzi le va aƒetɔ dzi na mɔ aɖaŋuɖola woava kpɔ le teƒe ma ŋlɔ wò nyikɔ nyui ɖe eye natsɔ nu siwo katã wo hiã tso asiwo me la bena míate ma xɔ ŋkɔ wo mɔƒoka wo aƒeme be dzesi wo dɔwɔƒe la te ma na wo eye wo wasa be mimeɖo gɔ hã tsɔ se na mimeɖo ya kpe ɖe nu ve tɔ ne asieke ɖeka atɔ ene ene ene asieke ve ade etɔ wasa be mimeɖoa me afi si afi si mi le na aɖaŋuɖolawo mele mia gbɔ oa kɔ asi ɖe dzi eye na gblɔ na wo be yele teƒe sia be medzi be maŋlɔ nye ŋkɔ da ɖi ŋlɔ ŋkɔ da ɖi kple mawu ƒe amewo ŋlɔ ŋkɔ da ɖi kple ame siwo ne si ɖa le futɔ be asaɖa me ame siwo ne yi le dziƒo yim fika mi le mitso tsitre de dzesi ɖokuiwo kple mawu ƒe amewo kple dziƒo be dumevi nyenyewo nye maganɔ kple abosanɔ la nye maganɔ kple satanɔ la nye maganɔ kple xexeamɔ la nye maganɔ kpekpe kple vɔɖi vɔɖi nyenye mɔ la nye maganɔ kple xexeamɔ aƒetɔ dzi be yeawɔ nu gã le wò agbe me ne ba nɔ dzi yim le dzakpɔ nukunu gbawo tso gbea nukunu siwo le dzi gbe sia gbea le dzi be yeaxɔ ŋusẽ toe gbe sia gbea meɖe kuku megakpɔtɔ nɔ wo azekpea dzi esi ke aƒetɔ ƒom na wo esi aƒetɔ yɔ tso tsitre le wò afɔ dzi eye na ŋkɔ wò ma la ɖo ŋku edzi le tsɔ wò ŋkɔ na wò ŋkɔ blibo le aŋlɔe nyui ɖe eme ne kɔ ŋlɔe le agbalevi si ke wotsɔ na wò ŋkɔ wò mɔƒoka eye teƒe siwo nèle aƒea be dzesi wò ŋutɔ la ta dzi miakpɔ le whatsapp dzi kpe ɖe nu ve tɔ ne asieke ɖeka atɔ ene ene ene asieke ve ade etɔ wò ŋkɔ woma dzi adokpe le dziƒo le yesu ƒe ŋkɔ me wò ŋkɔ woma dzi adokpe le dziƒo be ŋkɔ dome le yesu ƒe ŋkɔ me tsɔe da ɖi eme ne kɔ ŋlɔe da ɖi kaka ɖe dzi tɔe ŋlɔe da ɖi be nazɔ ye ɖa si abosanu keŋkeŋ le wò agbeme ŋkekewo katã me ame siwo ne le ayaʋalawo dzi ne kpɔ mi fifia le se míaƒe gbe etsɔ wò agbe na aƒetɔ zaya me le pastɔ mawunyagblɔla ƒe mawunyagbɔgblɔ megbe ne le le ŋku ɖe wò nu siwo le se yɔna me emɔ ma ne le tɔ asi le dzi yi ɖe linkia dzi eye la he agbalẽ aɖe ado go la ŋlɔ ŋkɔ ɖe afi ma ena zɔzɔ yeye kple aƒetɔ ele se nya ŋkɔ le tsɔ wò agbe na aƒetɔ ya mi ɖe koko. kple wo ŋkɔ da ɖi la. Aƒetɔ le lala kpɔ. Esi le dedzesi kple ya nɔ kple aƒetɔ aŋlɔ ŋkɔ da ɖi. Na ame siwo katã tsɔ woƒe agbewo na aƒetɔ esi takpekpe ya dze gɔme ɖi. Awɔ takpekpe na wo katã. Wo katã to ma woƒe amenuveve me le ŋkeke wuieve wotri adre lia me. Mi ɖe kuku migaŋlɔ bɔl o. Eye ale vevie. Amen. Miɖu to ya. Etsɔ ye nye takpekpe ya be mletɔ mega do kpe vava lo. Va kple mi. Va kple mi tsɔ la. Elabena aƒetɔ la wɔ nyui nɔ. Enu nyui ɖewo wodzre ɖo da ɖi nɔ le ŋkeke mamlɛa dzi. Va kpe tsɔa. Eye gble na xɔlɔwo. Gble na woaƒe likawo. Ƒometɔwo. Aha dɔwɔlawo. Gblɔ woaƒe likawo hã va kplɔ va. Etsɔ nye keke gã. Wo xɔlɔwo gble be woava kpakple yi la. Eye ketɔ siwo amewo le bla se be kplɔ wo katã va. Etsɔ nye nukunu be ŋkeke. Ŋkeke mletɔa. Eye fukpekpe yiwo katã ne le wo agbeme la wu nu tsɔa. Ne wo nu vɔ la wu nu tsɔa. Wo madzɔmadzɔ nyinyi wo katã la wu nu etsɔ. Esi ne va eye vɔ ɖi nyenye ɖe sia ɖe si ne le yome magakpɔ wo la. Mebe magakpɔ wo gbeɖe. Eye ɖasi nuwo katã siwo ne dzi be yeaxe mɔ nɔ tsɔ. Mɔ xem ɖe sia ɖe. Wo hã xe mɔ nɔ. Tsitre titi be nu wɔna ɖe sia ɖe. Gbe va tsɔ. Eye na va xɔ. Nu si ke aƒetɔ dzra ɖo ɖi le mawo ƒe amea me be woatsɔ nɔ. Amen. Eye ne mi ŋlɔ ŋkɔ vɔa le nye nuɖusi ƒe akpa godzi se yi mia dzi miakɔ asi ɖe dzi miwɔ nu. Ame yiwo eye mi wɔ vɔ miate ma kɔ asi ɖe dzia ne makpɔ. Mimɔkpɔ wo noa le dodome akpe le miɔ dzi akpe o mikpɔ amewo le ɖusi me mida akpe ne nu si ke mawo wɔ aƒetɔ ɖe ɖokui fia le mɔtri akɔdzi za me mawo ƒe amea gbɔnɔ kple nusẽ nutete kple ɖeɖe fia ne wo ɖeɖe kpɔkpɔ ne wo dɔyɔyɔ ne wo katutu zayame nye wo zã. Amen. Xɔmawo ƒe amea eye nu siwo katã wogblɔ anye nukunu nɔ zãa me. Amen. Zayame enye nye zã nukunu na nukunu manyagblɔ na dɔyɔyɔ na nu si ke ne dze gɔme egbea ɖe ayi edzi le wo agbeme edzi gɔme yi dzi ao edzi la ya zɔ. Edzi la ya zɔ. Edzi la yi. Eye mamlanyi la fi ɖe nye mata zɔ. Nyamata wɔna ɖeke wo ɖe ma ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme. Tso egbea dzi gbe sia gbe ƒe dzi be nukunu la dze yome. Nu siwo ne dzi nukunu la adze yome. Nusẽ mawo ƒe nusẽ nukunu tɔe o. Aƒetɔ la ɖewo ɖe vovo eye la xɔ nyuitɔa si nye nyuitɔ kekeake. Míadze gɔme egbea. Dɔyɔyɔ ɖo la dzo egbea. Vevesese ɖo la dzo egbea le lãma me. Dɔléle eɖo la ɖase egbea. Mi le teƒe ma. Lele xɔtɔ fifia. Ɖe mianɔ mɔ ame bubuwo ne xɔ wɔe ame axɔa. Le ɖo la xɔtɔ hã. Fika mi le. La kɔ asi ɖeka ɖe dzi. Eye la tsɔ asi mamlɛa aɖo ɖokuiwo dzi fike fukpekpea le. Nu kate na mebena tsɔ asi ɖeka se da teƒe ma. Elabena ne mele kplɔ wɔa ɖe. Matsɔ asi nye ada dziwo. Vɔ nye mata nɔ kple ame akpe ɖeka, ame akpe womewo, ame akpe alɔfa ɖeka enumake o. Ye na megblɔ be wo ŋutɔ wɔ asi nenɔ abe nye asi ene. Wɔ ami sisi ne le nye alɔ mea ne yi wɔ alɔ dzi. Yesu be ŋkɔ si ke wɔ dɔ abe ale si me da asi le dziwa. Nusẽ dɔma. Ne wɔ dɔ to dziwo asi siwo le se da ɖokuiwo dzi le Yesu ƒe ŋkɔme. La xɔ nu. Mebe o la xɔ nu la. Eye ne nyi be ame lɔlɔtɔ ɖe eye dikeke aɖe le eme. La te ma tsɔ asiwo ada ɖe ɖokuiwo dzi le wo teƒe. La xɔ nukunu na wo le wo teƒe. La xɔe, wo hã xɔe, wo xɔe, wo tsa le xɔe. Eye le gbedodo ɖa megbea la yɔ le wo mɔƒoka dzi be nu nyui aɖe dzɔ ɖe wo dzi. Kɔ asi mo ɖe dzi tsɔ asi mamlɛa da ɖe ɖokuiwo dzi. Nukunu gbɔnɔ wo mɔ dzi. Fofo. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Mi lɔ elabena le nyi lɔlɔtɔ mawo. Mi ka ɖe dzi o. Elabena le nyi mawo si ke woaka ɖe dzi. Xɔse le miame ɖe dzi o. Elabena le nyi teƒe la mi le biabiam aƒetɔ. Eye wɔwo nugbedodo dɔyɔyɔ be nugbedodo le agbe sia gbe me fifia le Yesu ƒe ŋkɔme. Bosam ƒe dɔwɔwɔ ɖe sia ɖe gble dome le woƒe ŋutilã me. Dɔwɔwɔ ɖe sia ɖe si tso ketɔ gbɔ tsrɔ̃ la le woƒe ƒodo me. Dɔwɔwɔ vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe tso gbɔgbɔ vɔ̃ gbɔ gbli le woƒe susu me. Aƒetɔ me do gbe ɖa ɖeɖekpɔkpɔ ne va na ame sia ame. Nɔvi nye ŋutsu va dzi o. Nɔvi nye nyɔnu va dzi o. Xɔe fifia le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye abi makumaku xɔ dɔyɔyɔ fifia le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye abi nɔ ƒodo me xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye vo si ke le kɔkɔ ame ŋuti le kɔkɔ ame ŋuti. Eye wo nuwo va zɔ. Eye vo si ke le kɔkɔm le ame ma ŋuti ne tɔte fifia le Yesu ƒe ŋkɔme. Tete le lãme aƒetɔ le asi ka ŋuti o. Tete ma ne dogo fifia le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye afɔ gã. Eye etsi le afɔ ma me. Etsi hetete va afɔ ma me. Nu kake wonyi o. Ne ƒu fifia. Ne ɖɔ ɖo nyui fifia le Yesu ƒe ŋkɔme. eye abi no kaka gome gbo ne kpo doyoyo fifia eye podo sikete afoto ne kase tete ma fifia eye tete ma na ma fifia odoyoyo eye kpo vovo tu sima hoe eye khodoyo yo ma fifia le yesu pankoma tete de siade lemtin labakpa de siade ma modogbeda kasion ti fifia eye tete ma deda alekeke be sesen ri abe pene deda eye deda potol obumtin loma abe chi be tete na deda yo do le yesu pankoma modogbeda na aye lele se veve le mama vogake mo poe wo dogo veve sese ma le ma yodo le ma vifia le yesu ponko ma aye wo chonade se damo wo ngro bese wo wodo no apoto de enu siamama le mtin la mama aye nagba wo fun adeko le yesu fenko ma unko se gba aye nu si o chonku maji deda fifia nu si o ni dipopo bo nu lo nku maji deda unko si o mo le nu pon nwi do wa na pon nu nwi ri azon le yesu fenko ma mo te le nu pon nwi do wa mo te le nu pon le jijifo mo te le nu pon le pefo asi le vunku fifia le khosama ponu nyiri azon o to si o mo le nu samo wa poto na kasimianti vunko vunu hodo yoyo le yesu fanko ma aya mo si o kata le plibo plibo bo achi zonti je mo nyu aya mo jo wo nyi amo si o latin ti apoto no katutu so a chi zo chi mo si mo le yesu panko ma le nanyi le keke vi ma eye msa mo la si o bena na cho chi tre le doki o si na zon zon li o no san to yesu banko ma na va e ji o fi fia cho chi tre eye na zon zon li le yesu panko ma afode kakpokpe so velia ma opo nu sene vajo fifia afokpokpe ma ma de seno sople novia basse de simami mia so aye klo ple pofo sio mo le don nyu do mate ma bobo mate ma chitro mate ma zon mate ma afuzo mo do ma ofem se do do fifia aye afesi afele wo popo de si adena khonu san fifia aye afesi afe nu san afesi afe do yoyo haya haya de popo nokunu nokunu nokunu do amasia mo pagbeje le dusima le miama le magbenya le nkojenya eye la yavala la fisi afi dusi aduma mi khoma uba nukunu nusatwe le yesu pankoma osato eye eye alina jesi kple nukunu aje yoma eye kpoda nye kple visio eye amasio nye jimotro la yoma jela eye sika apoto chonam la mi lina jesi kple nukunu le dukosi ama chwek biaje ina wo agbe anye nukunu pagbe na wafo lika nukunu na mo si o je si o cha eye kpɔ azɔ le xɔ hayahaya le nyinokono tso egbea dzi yina xɔe le yesu ƒe ŋkɔme mi da kpe nɔ aƒetɔ mi da kpe nɔ aƒetɔ eva me le yesu ƒe ŋkɔme mi do gbe ɖa le Amen. Mi nɔ tsitre nu ɖoɖo zizi le afi sia afi eye ne le bu ya le bunuwo katã le Afrika le Europe afi sia afi mawo ƒe ŋusẽ wo ɖe fiɔ nane wɔ dɔ mi ga yi afi ɖe kpɔ ha ɖo ɖoɖo zizi. Enye wo nukunu be zã eye ma ta dokpe emaxɔmaxɔ mi zi dodoe mi gba dowli mi gba dogo ha ɖo va se ɖe si me wo va me eye ma be dogo va eye mi nɔ te fika mi le togoa ghanaa eye mi zi dodoe bena ma bu nukunu dɔlele manyagblɔ ekukpatɔ mi tɔte numɔ nukake benyi zã ya me wa de ta go le teƒe sia eye nɔte sankuƒolawo fika mi le mi wɔe kaba zã ya me le ɖo la dzo kple ɖase ɖiɖi mi be ɖase ɖiɖi la eye ɖoɖo zizi eye dɔ aɖiɖɔ vivi be dɔ no kake benyi eye enue le ŋku dzi nawoa abi makumakuya zã ya me enyi woƒe nuwo miva la sankuƒolawo mi nɔ te sankutɔ ne ƒo sanku ne mi mi wɔe kaba miayra mawo ƒe ŋkɔ hafi wa dogoa va hafi la dogoa va ɖi ɖase ɖiɖi wɔe kaba mi ga dzo ha ɖo lo mi ga dzo we ga bu wo ya dzra zã ya mɔ ɖoɖo zizi afi sia afi naɖe le dzɔ le wo agbe me fifia naɖe le dzɔ zã ya me woakafa aƒetɔ mebe woakafa aƒetɔ ƒoe fifia ƒoe fifia ƒoe fifia eku kpata megbali o la edɔlele megali o la nukake wɔ nukake wonye zã ya mewo katã mi tutui ɖa ye me dogo va mi tso tsitre
1: worship God worship him hold it hold it hold it orchestra hold it come on give me something that will thank worship God
0: nam jihada sikala do kediamula
1: come on go ahead worship God now for your healing for your healing for your healing you are healed Worship him. Worship him. You are healed. You are healed. You are healed. Amen. Hold it. Amen. Come out now. Come out.
0: Me dogova zon. Da sedi lo me dogova. No kunu. No san. Baza mi dogo bazon mi dogo bazon mi dogo va fika mi la mi dogo va mi dogo va mi dogo va banana jira ma ponko mi klo dogo va le dusima le miama mi dogova mi kpo dogova evama mi dogova wa kafa poto eye le tepe jijima mi dogova ba yira ma uponko le le kekebi me ya a chi zonti le se zona le khodo yoyo zama a ye kubedo eye abi makumako wo yodo zama eye abi wo yodo enyi wo za eye nkeke silakplo nkeke mamliado va le dusima le miama mi dogova mi le tepe jijijima wa mi va la mawu na yira mi mi va mi dogova nokono baza mi va.
1: Worship God. Miracle night. Miracle night. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Come this way. This way. This way. Miracle. Miracle. What's right? Diabetes. Hypertension. Stroke. Swelling. Come this way. Come this way. Don't stand down. Come along. Come. Come. Come down. Anywhere in Africa, in Nigeria, West Africa, East Africa, Europe, receive miracle tonight. It's your night. This way. This way. This way. By my left, your own right. Not far away. Come this way. Worship God. Worship God. This way, this way. It is done. Receive it now. Receive it now. You are nice. You are nice. You are nice. Miracle night. This way, this way, this way. Go ahead, this way. Come forward, come forward. Come forward. Worship God, worship God. Your night of miracle. Miracle night. Miracle night. Power night. Come forward. This way, this way, this way. Come this way. This way.
0: Poto mi anani azon mi nani mana ogbato eye no vi nti mi va mana ogbato hafi fika eva va kogba amen. That said, Didi. Hey, you deji. Yeji. You gomma vida. Hey, vai. Mi vai. Fika no wade. Mi se da said, Didi Zama. Hey, no sick blumber, levifia. Wa ase la fisi afi Uganda. Us.

woakafa aƒetɔ enye mawo ɖe yibe nublanyi kpɔkpɔ fia metrɔ va be magblɔ be akpe yehowa eƒe bla veveve va yia meva kple megbe be vevesese eye meva trɔsu amese eye meva bi nyɔgbate kɔ na ɖokui nye ɖe dzi eye dɔnɔkɔdzi wobe dɔwawɔ na eye wobe mawɔ dɔa le Nigeria o míɖa si nuwo katã yibe míaka mawo dzi eye mele kpakple dɔléle ma va se ɖe ƒe akpe bla veve ene eye nye agbenɔnɔ etrɔ ɖase ɖiɖi enyi bena eye mekpɔ dɔ ame siwo wɔna dɔ ne ŋutilã vɔ gake wodze agba eye wobe enye dɔléle ɖe si ke nye ƒua megbadzɔ ele bibim gbe sia gbe eƒua megbadzɔ le menyo eye mekpɔ dɔwɔla ɖe si ke be yeawɔ dɔ le ŋutinya lotri tɔmea moto dɔyɔyɔ dɔ gbe nu si ke dzi be ne yeaxɔ nye agbe eye medzi be makpli bɔ keŋkeŋ bɔ le xɔse me meto me nye ɖase ɖiɖi enye yaka eye nye mebuna se be magbata ɖe srɔ̃ nye gbale nɔ atsike ɖe ke olo eye enye dɔ si ke esese eye mele nu geɖewo me tom vɔ nye ya mele nye afɔdzi mele agbe metsɔ kafukafu be mawo na ɖeɖe kpɔkpɔ woakafu aƒetɔ megblɔe ne pastor tso eŋtsi bena wole dɔwɔgbe na ebena yie dzi eyi ɖe Lagos pastor bena yila doctor tso America va wobe woawɔ dɔ ne fa woyi dɔ eye ame si tso America va ebena yitɔ dɔwɔya elaku alo magbata zɔ gbe ɖe o edzo la eye gbe dɔnɔdzikpɔla ebe si ke le dua me fi ebe yayi tsaka ebe yimata yi dɔwɔwa dzi o osɔfo be woayi edzi amen pastor gblɔe nam be magblɔe nɔ bena ili kpakple le kɔa dzi mebe yi ɖe dzi wobe ame ɣi agblɔ be elaku ame si tso America va be laku ebe laku ne yitɔdɔ osɔfo be gbeɖe mekpɔ nya nye ame do gbe ɖa kple mebe yi dɔwɔwa dzi osɔfoa be yi ɖe dzi eye le gaƒoƒo me wive wole dɔ ne eye miabe xɔse vɔ osɔfo be yi ɖe dzi ebe makpɔ ŋusẽ eye woyi ɖe dɔwɔwa dzi gaƒoƒo me wo gaƒoƒo wive sɔnya le teƒe ɖeɖite ŋuti vɔ ebe meli kpakplo la mebe yi ɖe dzi la amegã dɔnɔdzikpɔlagã tso America ya be laku edzo osɔfo be maku ele agbe miagbɔ amen o medze klo miabe osɔfo akpe lo le wɔ nu gã le ƒonye mema o akpe nye mete ƒoa vɔgbea mele ŋu ƒom tɔ sɔfo dzi amen o ekpli bɔla evinya kpli bɔ nɔnyayɔ ebe Isaac fika lela ekpli bɔ eye mianɔ adogbe